Amu badu kan kyna tenasie onie obai gana fo ode nsempa ene efutu ode kokoba ode agro simbremwe gaje akwabo onie onie amu badu kan kyna tenasie onie obai gana fo ode nsempa ene efutu ode kokoba ode agro simbremwe gaje